nge acelasin therapy khlaija ge mano te ke senka folic acid supplement ewa je busak ni phan komi ma rakno tumnani te ke senka jotnisla nang kok mani stem cell transplant obong kha jefru